0: Flappa!
1: Cześć, zdejmę drugi płód.
2: Rekwizyta po kupić, żeby odbyła za...
3: Ciao,
4: vidimo se sutra.